0: my baby.
1: Hao lazima big up kwa wenzao.
0: My baby, mokero yume. My baby.
2: Eka ungita, usininyonge.
3: Eka ungita, eka ungita, eka ungita, eka ungita.
4: Radio 47. Tisini na mbili, nukta moja. Laikipia, hapa, ndipo.